Christoph Mikłosz, kto wie, kto się nam zaspiewał. A to jest Monika Klesec a Stefan Gerz. Jej jeszcze słyszymy za przyciągnę spiół to budże. Potem sleduje też jeszcze Daniela Hazec. A ja si myslu tutun, hit, kujże z was najem, noci weclich, to je z Lubku Miesaczka. Na tute, a wieso jeszcze dalsze serbske spiewy smiecie so po takim hacz. Do 6 weselicz, nitko pak najprede Majlo, 12 minczynu po 5.

Dinosauriere, Psi, Kovanius, Wunza, Eto Klinci, Najprede Raskaj, Škunz, Jurassic Park filmy, ale to je boze małe mielkoje, možno. Zauriowe park testuje mianicy nowe wieczorny format po testowom zwonka waturenskich czasów. 12. a 13. junia wostanie park stajnie hać do wieczora 10. waturene. Planowane są k tomu live fuczba przy tamniejszym hacze, tak mianowana After Work Area z przykuskami a koktylami, čitanja, poskytki paslenja a, tež vo prodže, film Jurassic Park pobeži tamnišim dinorám, ještoš je tam tu kino. Štúšie vodňo hižo parku smie prosče dlieja vostač, štúšia klavod poponia pečich přinže, pači 15 euro zastupa. K tomu poskyčia so tež vedžen, jak staví znam parka a kreatívna dživanička s rizbariom Tomasom Šternom. Za nekotre poskytky dobi so do toho přizevič a to hač do 8. junia. Idea za tym, Zauriowy Park też raz jako mierne wosobite miestno wieczor pokazać. Po takim troszku praczasa, kus kultury, kus letnego wieczora, oj to klinczy tola za zajmowej mieszyńcu. Dalsze pokiwy za dżęsniszu sredu, a przychodne dny mam nydom po przychodnej huczbie za was, dżesacz mięczynu pana po sześciu.

Znanosć, że nasz poskyt socjalnych seczach i że wuladali, nowość, że we obrazach Unrika, a odczerał, że o tutaj nasze powieści na naszej internetnej, kajsztyż Facebookowej a Instagramowej stronie wuladacze, na przykład impresje pondzielniczo zariadowania małym Wielkowie, czyli się so sotroni szek za zanierowanie domskich przepodał. Dalej mamy wizytyż highlight 1024. budyskiego nalecza za was przygotowane. Poladniemy też jeszcze raz na Nysowy Filmowy Festiwal, a na prynie metanie Budyszynie. A nic naposled też do Lubniowa, gdzie już buchu konce dnia jutrone spiewaki za swoją wosebitu drastu poczęszczenę. Wobladajcie się, je tola rady raz nasze powieście we obrazach, każ praje na internecie, na Instagramie a Facebooku, a wizer też naszej app MDR Serbia. Wiele wiesela wam przyjął.

0: A zbożone bycie lochko, gdyż słyszysz najlepszą serbską hudźbu. A tu mamy też w drugiej godzinie za was zbożona wierszec nam na przykład zaspiewa.
1: Maria dziedo zariada.
0: Drodzy Czulcu, też znajdzie na kowie pobieżi. A też Matias Kisling nam krótko po nam po sedmich zaspiewa. Słowne mjena tu już w serbskim rozwosu, a też tutaj mjeno jest słowne przyjdzione spiewa Rika Ed Sheeran, 9 minut po 6.

0: Tak, małe gajsz, czornym kąc je, ludność wiosy je przyjrzym przełsza agilna. Przeco, co tam nieszto stała, gajsze to Diana Fryczet-Krymichowa, tyż minęnu niedzielu zaso zwieściła.
1: Mi we wiedzi, gdy jeszcze przez skubice córku na smio kotec Brożyn. A jako z dybkom na wieczor peczych, na wiesnej cyrkwi odzwoni, zaklincza prynia musicalowa melodia. Wiesny kurs czornego kumca, wiesze na spiwanie przy Brożni przeprosył. Jetzt hat 60 Bobbelerio je na program pod hovem nebjom přikvatało šako. Bische totiž vosebit na večer praje Sabrina Wagnerova, kiž sab se vuknie, a si svova k pomoci na cedlu napisa.
2: Intermezzo müssen wir, nach Chor, mit Johnem Kromsu, je nove, mir no dostau.
1: Sonny Büchu Hostjo, je no Spoboku Stali, alle dich Sobu Spivac Muli, su Spimario a Spimaki, vossebite Spione Seschuki, Wujilili. Alle nitz je no sproste Zettle, wie Seschukarste, ruke kujde muss Spivi, dich dodatne Informatie, geschnapschi quad, stuje Komponist, textwe originalne Ritschi, dich wie Pschewosch, aber, debu Spiuk prinimu rasi naspomnienne. Z lubosciu wuotowana zbierka bieše przekwapienka za wočko. Przekwapienka bieše tej široki repertuar. Za publikum bieše to kovo jezba przez ludowe spiewy, moderne korowe kompozicje a domizniske zynki. Nazonita dirigentka Kerstin Liderowa, samo kur a hostči derje romadze zwierzć, tak zo zaklinčachu nimale hodzinu na wuhonie kotec Brožnje na šelakoriše melodie.
2: Naš kur stej za hupčnu, nohotnosć, zromotnosć a veselo na tym.
1: Z leta 1966 so hižo veusy spiva, jako bieše so tedy kur, jako cirkvinský kur založil. A nietko, gdyż spiva z novým jenom, intermezzo, so zavisče hižče 60 let přidruží.
0: Aj přikleske se je čonokom čanský kovoprodže zaslužil, tak Diana Fryczet-Krymichowa, kiž rozprawiava vo nedzielnym koncertče, kiž bie z dobom spione večo. Nedom je, bydek našest, netko zvyšime Božnu Bjaršec.

0: Dženca so zawiesče iżo niekotrym družkam vose zapletu, šako je juce na Bože čevo potom procesionach uladamy, mode holce, rožojtych bantach. Skelko dželo družča rasta v obsteji je češko prajič, vosebje jelizo, kuždu jeličku sobu ličiš, dženca pak chceme si jednu vosebitošť družče rasta dokvarnišo obladač, a to je sačk, tuta parličkova debienka, kotruž družka vokuo šije a na ruči nosy. Ľudia Mačiova je vopytala vokec svojbu pozdecach, tam so ižo štvrtej generácii sačky tykaja.
1: Myšky płne z małymi paliczkami, biewe, przewidne, złote a slibone. W uczynie 43-letny Szyman woko z wielkiej kisty. Jeszcze ma w tutych dość a nadość ze zawostajenstwa dżeda.
2: Przez tysiąc samosu. Wod nasza dżeda jeszcze. Te są to niedziewe jablonice nakupowali, tam masz niekajkie paliczko o fabryki, otoż to jeszcze czynia.
1: Paliczki są z pomocą muliczki i jeliczki, a sznurki na saczk tykają. Szyman woko pójda. Remyselnik ma wiele koniku. Saczki tykanie je w oczy da przełza.
2: Tu nie ma pana z wielka boli. Jasne, gdy się małki boli, sem ja im przecież psila do oka, do cino. Pan, kurczę tydzień skoro jen saczk natykał.
1: Saczk tykacz 8 godzin w obdzień, a po spochy, kaj się wun to czynił, to drepsze wiele ludzi nie doczyni. Tutu z czerpność się nuczk Szyman woko zdziedził, ale pola nie oso hobby przez niekotry miesacy czynia, a czyni to skiery nieprawidłownie.
2: Also po nas to prede bydlik lita, pół lita znano.
1: Pokaza hotowej saczkaj na blidze. Jeden studiu je jeho dżuka Milena Woket sama za siebie tykowa. W prynim letniku jestem započała.
3: Za dróżku jen rady widzi po saczku takie zelene, różojte. Hajo widzi taki krótki sacz, to za małke dróżki. Pondała jo taki wulki sacz też, kiś mamo ty jako przedwołu tam na tym rubiszku. To tak rec te Miritko za to.
1: Fat, na którym się spisako Miritko za saczk namalowane, je wodzida. Saczk by nie do symbolu za boa, toż runia pieniężni sznurie. Čím nadrobnišo vude bene sačk, čím renči.
2: Jen to pom bude za po začuču čini. No napravimo te 28 cm na jen nitku navlečeš a pon jen započe ze sciomi. Pomožen tu mosto tý so vnúc zaplešť. No jen čece týka nerunú ličbu. A pom všetce zase přeste središčo džo. To je všetce dále činiš tak, že než máš ten sačko máte pon.
1: Klinči komplikované, a dež so dolara zaličíš, z paličkami, Szyman woko pokaza nikotry za początki.
2: Ale to są z początki, koleż nie są so tak prawe wadli, to są so zibwali, to są, musimy so trudę spotwali, ka, mo wszystko ci miał w rynkach, a pan to nie o so cyle szlachciło, a to ja raczej szkoda. Zmylki, ale najwyższe, ja to uprawdzę, pan zas wad proć. Trudę, ale ty cyle ja nowe wadryzam, so nie trzeba każdy rynk zas tak proczoić. Oj, te najlepsze są po nowe saczko szafli.
1: A na tute saczki są z prawem chodzi. Donisz so hotowy saczk na drużce zboli, jeduś doj pucz. Za Milenu pak je to najręcza zabawa, kiś je jej nan Szyman woko nawuczył.
0: Ľudia Mačiova je z vokec svojbe pozdecach rozpravjava, že je še nana džoka jako hobby sačky za družky tykataj. A dodam ešte, taký sačk s pačokami, pšelšo drotne. Pala švalče národných trastov Petre Kupcene je pači kompletný sačk, kakož viem, okolo 300 euro. Jednače menšinu, pana po sedmich je.

Fantastisch spiewa. So prasza je tożno, było szo, ja praju nie. Mamy nie dom jeszcze nawożne słowo, a potem jeszcze cywu hodzinu, tu iż żaden strach. Don't worry, gajsz spiewa Leonie nie tylko. Wasom do was mich.

Andreas Biking, jetzt ist wohl Harley Papucho. Abhose, Moja Sotte, Schulerio Aschuloki, Napuch, Wondop, Schirode. Boda Chwonze Schulskeje Riadunje ab Dolesa. Sekcija Svojbe Dorstva Cyrila a Metoda przeproszuje mianujce dzieci 4. a 5. letnika na Mavododom dei Przyrodze. Tum budże sobotu 13. junia. To punże zromadnie z klosztorskim hajnikom, gidom budarjom, po lesu, po la smieczkec. Dzieci nienu se tam przyrodu jenom szwobladać, ale też słyszeć, zaczuwać a dożywić. A mjezuje może też sztomy a druhe rosliny Sajic. Zetkanje budže do ponia džesačich při hajnistve smečkecach, až do nikak dvimaj tundodom dej punže. Krute črije a so hodžacat rasta sti važni, přetož punže tež při špatnem vjedre do lisa. V občelenje pači ci ojra na džičo, so bučinič moža maksimálne 20 džiči, nekotre miestna sú tu časne išče svobodne. Jeli vas to zajmuje a chcete so přizevič, te přizevinje bieži přes internetnú stronu posova, po takim namakače przyzwienia pod posłodybk.de.

Sakski krajny kuratori na kraju je čeha przeprosył z Romanie z fachowcami z Kamienicy na fachowe sympozji w hojenskich zelach, a to tradycjonalnie do klosztra Marii na Wjezda Pančicach Kukowie. Tam są wuradżowali w wszelakich dłużinach, gdyż nasze kończynie rostu, kajście to też, ja to raz Niemcy praju, zelo gemajde nachtkerce, gdyż ste jeszcze sredzisztu fachowe sympozja, do kież biesze hojenskie zelo tuto leta, po takim leta 2026. A czera też zakletu zelo postajechu po takim hojenskie zelo leta 2027, a to je Bolica, albo też mianowany Svjato Janowy Pask, kajż słoniku Rezak z tej Niemcy ryka wony Bajfus. A tutaj poma tradycjonalnie przede wszystkim przy pożywaniu, po takim dosopony czujesz, taki prawy nabubnieny, potuczny jedzi, to dla chodzi co tej żderie, na przykład kusec, niekaki pieczeni, gryba, a tak dalej. Tute zelo, Bajfus, po takim Bolica, w obsahuje hoke maczizny, kotrysz może apetit, a potem też pożywanie pozbudzić. Ale kiedźbu, też alergie może była być, a jeli z samodruj, respektywnie samodruha, miło so tutego zela też skrye zdać. Bolice, hojenskie zelo, 2027.

kot ko pa cibirliku nađe već je. Podadamy jeszcze raz na pokiwy. Przeczelio domizny, a kultury niesłaczyć woprzeproszuja na zromane spiełanie ludowych piesniów dżęca w niesłaczanskim rodzie. Wieczo 700 zapocznie, a wieselicz może so hostczo na kury ze Żidziną, Czornokumca, a na żonski kór z Rakec. Gmienska Rada Trebińco dżęca wieczo 7 domie tołostwu zetka, a jutrze potem Gmienska Rada Dziewin w samym czasu, po takim wieczo 7, tam niższej woniowej woborie. Od 6 do 8 julia przeproszuje serbskie kubanskie srediszczo Lipa Smerdzacy na zromane prosnińskie dny za dżidę obłoki z ich nuczkami od 4 lat. Pod nawodom Lucie Handrikoweje a Marie Więceneje jest tajnie od rana 9 do popołudnia 2 pisany program przygotowany. Mierzu im chce ja zromanie paslić, a sportować, se też raz uleczeć do Budeskiego Serbskiego Muzea, a se stary wodoskład obladać. Popfat kwuczyni 40 euro za dorosczenego, a 30 euro za dziecko. Przyzwyczajenia są możne z mailku na lipa@sorbischer-schulverein.de albo telefonistce. Piatk koncertuje szulorio Budeskiego Okresnej Uczelnej Szule, NSLG, od jakim dziwadle na wolnym jewiszczu, a pokazaja, co są szulskie nieczy nauknęli, z początku koncerta je piatk wieczor 7. A to runia piatk z przeproszeni w odsioch na dworze Zwiedzin do Serbskiego Muzea Koczebusu, u na tema tam budzie modroczyszcz, hudzudnie w obrubi popłynio jakie szwarc ta skupina, a też o czilnie, czilne deremecze je tam postarane.

Nowe studium des Zachopiejszna Technickiej Uniwersyjsze Chyszybos z Wykomoru, a to we przyjducym zymskim semestrze 2006-2007-2008 Komorowie, jo to studium serskiego ceptarstwa za zakładną szulu. Na webpodce Uniwersyte namakają się miastem upisanie miestna za docenta albo docentku, ceptarku albo ceptaria pytają pod takim kytorysz, albo kytorysz dej praktyk byś akademicki sobużywaszer, albo sobużywaszerka, a ma sobu natwarisz nowe studium. Cytania przygotowasz, przespytowania, a uści wiele wiecy. Serski dej win, albo wina mec na niwuje cyjaden, a teke dery niemski pejedasz, mimo tego ma sobu przyniast didaktyjskie kompetencje. Dalszne informacje namakają się na webpodce Uniwersytet Serska profesura, die se tekeschi upisasch, gasch buja tak daloko, dajom wam to zautzasa, quistschi.

Жінцаю світовий жін кіла саванням собі шака вет нас, така така пші самим кужде жін кіла сую, або рад готую уліт з кіла сам, що ви лето сапедла білі на том міщчайнськім кіла саванню? Йота весібна акція з цілом ніцо ове міще за кіла сарю дойшпіш на проблеми показаш. Акція йо лето саю жо закінцона, але нуа еп доаліо нінто теке звенка цаса того ubežovania svoje ture za sebe skvadováš a kilometare lícíš. A v tom leše jo se ráživo do nejntežné rekorde přeúšiš. Lícba kolasario jo byla väčša ako do toho a také lícba nakolasovaných kilometario. Také serský tým, to sú serské kolasarie jo veľkým derie vetreznú, spešnáščo aktívne kolasujúcimi sú navieršeli uši či tisac kilometrů a jsou se na jeden a stržastém místně placírovali. Druhé kupky jsou měli uši 200 lůží, protože měl to už dobrý rezultat. Předné místno je dobu tým Max Steinbeck gymnáziuma ze uši 7 a 5 žase tisac kilometrů. Tým Dolnosarské gymnázium je na šestém místně. Tým Serské kolasárie, co přijduce leto zase podlebeš, tam je kůžde rád vítane sobu kolasováš. Jo, to je byla ta informace za kolasárie. Dalšně sledují net našich pověstčách.

0: Pri telefonie mam nintu redaktorku našego serskiego tyženika Nowe Casnik, a to jo Jill Francis Ketlitz. Soz dobry dzień, Jill.
1: Dobry dzień.
0: Jo, ja som już słyszała, aż masza ten raz w tym nowym udaszu jele jubileo. Kake jubileje gato su?
1: Nic celu dypkunie, ale weto celu uczopnie, jo to na przykład jubilej Ingrid Hustetoweje, ako jo sveśiwa sletny tyżyn 70. narodny dzień, a jej pestrzony jo Cewobok w nowym casniku żoś zgonio się zajmne wiece w jej żywieniu, a statkowaniu, literalnym tworzeniu przede wszystkim, jo. Pasujący k tomu mamy tylko jeszcze jeden dalszy literalny bok, also to nennt dann jetzt wuschak Jubiläum, ja no Pschipetla, Roslat na Pschikwa, tam schätzt er jome deutsche Jubiläe, Jolojski Chor, Tenzweschi, Storas, Sturzas Chalet, Wegenstare Chor, Planas Verdolne Wuschitz, Nimsko, Serski. A ku jogo stawis nam, jo napisała seriu Maria Elikowska-Winklerowa, prydny żel, co da szo, we tożtom udaszu, a se wie, pokażome na ten termin, 7. junia w Nitoswiesie, w Kiacmie, w Żylowie, przy sportniszczu. Ale już od tego, myżo się sepiszku zanurić do tamnych stawisnów, jak ja się to zachopiła z tym korom. A ten trzeci jubilej, tego jeden żylowski, to jo 80 lat gwiatnania glotni w Żylowie. Te su swiesili już w aprilu tego leta, ale w artyklu Georga Cielonkowskiego wam takie prezentuję te stawizny tego małego zawoda. Ketenia biegin oblubowany. Nic jano plażylowario, takie zwęka.
0: Co coś jeszcze uzwignusz mimo tych jubileo?
1: Cele jasne jo, aż mamy takie tu drastu leta, jo, to są takie plarozgłosy zgonili wod nas, jo, Katalin Poracko, jest pedla była w Lubniu je, a jo, pisała w swoich zaszczyszczach, to se wie, aż to ja takie nuci. Rydno, dzisiejsza tema, jo, rejtowanie na poniach, na to jo, przeprosu, rydce centrum Bita jest letny pietk, to jo, rydna wiec była za te dzisi, a gledający na młodych ludzi, dają pewności artykel, ten ją napisała nasza pomocnica, abiturientka Lucy Leuchenholz. Ona ją pytła była, ako su mieli studenty Frankobrodzkiej Uniwersytetu Viadrina, also ako te su mogli dożywić przednosk k serskiej temie, ga w serskiego instytuta, su ich zeznali z serskimi rycznymi elementami w zjawności w naszej okolinie, aby oni su tego pytali za takimi elementami w Hrszebuzu, a tam jo Lucy Pödla była.
0: Po tak, myśmy się jasliś na nowy udarzy naszego serskiego tyżynika, nowy casnik, a za kusztego burza nieco Pödla za dzisiaj młodostnych, jo, a tylko za starszych se wie. Dziękuję za, przy telefonie jo była Jill Francis Ketlitz, życzę wam jeszcze redny dzień.
1: Dzień dobry.

Jovic, es wische schoppen witzi wojin zeichnem kopa in so em turnierien nagrach, as abiturne mi przespytowania mi do nosarskiego gymnazjum, as my se zabierali. Przy mikrofonie buża za was Gregor Klim, a ja mam ninto Jana Szczica z wam na zasej słyszanie gronisz, ja som Ania Kochojt-Szwarcowa, życzę wam przeszaredny wytpodnio, a spedobny jacor.

Kappa in sobetur nier jinsa nagerach nier do vede pad nu akos takere nigroni kappa riega nisus zuckora. Miastrem drugi ras taki serski kappa in sobetur nier za ugnicu a ugniku vet mejo. Kötterischio mustwa serski kappa rio gromaje organisirobama sredsnem zentrum am vitae hovemistje finanzielnie turnier spechujo za vožba za serski lud. Za Švicanie jo było żynca zajcza na pożasy szych. W slednym lesie są se jano witaj szule obżelili, leto są se mogali szykne szule ze serskie ucbu obżelić. Każde mustwo dostanio ako dar profijowe kopańcowe balo, a na cestrzenie do Byszario wet za kujugestcia grajarja mustwa energie chyszebos. Które szule są se obżelili, kto jo do Byszar? Jo obszał, że przyszedł gość, grajar Łużyckiego Mustwa Energii Chyszebus, to słyszysz o wicze w naszym programie.

Nowe studium des Zachopiechna Technickiej Uniwersyjne Chrzebos zwykomro, a to w przyjdućym zimskim semestrze 2006-2007-2008 komorowie, jo to studium serskiego ceptarstwa za zakładną szulu. Na webpodce uniwersyte namakają się miastem upisanie miestna za docenta albo docentku, ceptarku albo ceptaria pytają pod takim kytorysz, albo kytorysz idei praktyk byś akademicki sobożywaszer, albo sobożywaszerka, a ma sobu natwarisz nowe studium. Cytania przygotowasz, przespytowania, a uszczy wiele wiecy. Serski idei win, albo wina mec na niwuje cijaden, a teke dery niemski pejedasz, mimo tego ma sobu przyniast didaktyjskie kompetencje. Dalszne informacje namakają się na webpodce Uniwersytet Serska profesura, diese Tekeschi upisasz, gasz buża tak daloko, dajom wam to zaucasa, kwestii.

Jovice, słyszysz o pewnej wojżyńcześnym kopańcowym turnierie na grach, a z abiturnymi przespytowaniami do Nosarskiego gimnazjuma jsme se zabierali. Przy mikrofonie buża za was Gregor Klim, a ja mam ninto Jano Ščica s wam na zase słyszanie gronić. Ja som Anja Kochojt-Schwarcowa. Życzę wam przeszaredny wytpodnio a spedobny jacor.